se satelit i benamej, jeu adres obcej ci i esche krej. Slav sitzach meilam, klausis tlitz chrasan mei, jeu koordinatis kartir en mei, benamej, perlemoj.